0: Ale, muzykanci, do roboty! Stasiak, zagraj się do tego okrągłego, niech ja se skumosią pochulą po starokrańsku.
1: Jakże wam będę chrął, kiedyście jeszcze nic do basów nie dali.
0: A mo, sufraganie jakiś tego talara.